0: Zadnji Radio Ed.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kuhan sladoled. Kaj bi?
2: Pomladni Radio Ed.